panuje, hasre wakas jargon fipa. Ba hasle slatware yelrege hula, zbonyen chen shna hanyen chahuya. Aro hanne hanne ot, aro hanne sm